val. Zazy izy la mbola tsy afa-po, ay. Atao fôlo karaiky neva, mevaka mana-podivady. Tarita val.